horoc. Ileś byś usłud, byś usłud też ting horoc. Ubaś ale maja pal, byś tu ubeta. Elu się upeczan kan, tyla babaś keczan tapa. To czemu kile czan tapa, jet le czan kano.